0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będą utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
2: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radio Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. I już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
3: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych, skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
1: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy A Kocie i Niang można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jednak funduszy.
4: Tereny przedworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Teren przy dworcu stanowi istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
0: Radio Centrum.
1: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące złotych dofinansowania.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie można się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć? Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w przypadku braku dostępu do sieci.
5: Gdzie się ukryć to nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, na przykład bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w Liskowie w powiecie kaliskim.
6: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
7: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc. Jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie, może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
8: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki. Podczas szkolenia uczyły się m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran. Od strony praktycznej, by w chwili potrzeby zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
9: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża po drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
1: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
10: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy trzypunktowe, czy pięciopunktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
1: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci przewozić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września tego roku o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo. Historia Pleszewsko-Krotoszyńskiej Bany.
11: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena

0: przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Spotkali się w Kaliszu, by rozmawiać nie tylko o przyszłości. Za nami ogólnopolskie spotkanie kronikarzy OSP, na które przyjechali strażacy ochotnicy z 10 województw. Wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach.
2: To są ludzie, którzy swoją pasją tak naprawdę pomagają nam ocalić to, co może zostać zapomniane. To są ludzie, którzy są kronikarzami przy ochotniczych strażach pożarnych, którzy dokumentują na bieżąco działania, wyszukują dane historyczne i utrwalają to na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. Bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy podczas tych części warsztatowych, wymiana doświadczeń. To jest coś, co jest nieocenione, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tak naprawdę pamięci. No bo to ci ludzie właśnie tworzą pamięć na przyszłość.
0: Powiedział Rady Centrum Ben Sassi ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd trwał 3 dni, a jego częścią była wystawa najstarszych i najbardziej okazałych ksiąg kronikarskich.
1: Tak minął tydzień. Środa.
3: To kolejny krok do zielonej i tańszej energii w Odolanowie. W sumie na dachach i posesjach mieszkańców, ale też na budynkach publicznych do końca czerwca przyszłego roku pojawią się 624 kompletne instalacje fotowoltaiczne, a firmy specjalizujące się w instalacjach wraz z magazynami energii miały czas na składanie swoich ofert do poniedziałku. Projekt w formule Zaprojektuj i Wybuduj sfinansowany jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Projekt podzielono na 4 części. Pierwszy dotyczy Odolanowa, drugi miejscowości Boników, Garki, Huta, Nadstawki, Raczyce, Świeca i Uciechów. Trzecia część dotyczy wioski Baby, Gliśnica, Gorzyce Małe, Kuroch, Kaczory, Nabyszyce, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie oraz Wierzbno. Na końcu instalacje pojawią się na budynkach użyteczności publicznej w gminie Odolanów. Jak wyjaśnia Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów, wykonawcy będą odpowiadać za przygotowanie indywidualnych projektów budowlanych i wykonawczych dla każdego budynku. Natomiast inżynierowie i projektanci będą zobowiązani do analizy konstrukcji dachów. Ocenią też stan istniejących sieci elektrycznych. Wykonawcy będą opiekować się instalacjami przez wiele lat, a ich właścicielem przez 3 lata będzie gmina. Pod koniec 2025 roku 3 gminy, Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce, podpisały umowę opiewającą na 50 milionów złotych w ramach KPO. Aż 30 milionów złotych przypadło gminie Odolanów. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Od ponad roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, w której doszło do pożaru, mieli zgłaszać służbom i MZBM-owi, że w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień, opalane są przewody w celu odzyskiwania materiałów wtórnych, gromadzone są śmieci, a klatka zanieczyszczana jest fekaliami i może dojść do nieszczęścia. Ich przewidywania się sprawdziły. A dlaczego nic nie zrobiono z trudnymi lokatorami, pyta w interwencji poselskiej Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
5: Było przecież zakłócanie porządku, gromadzenie odpadów, zanieczyszczeń części wspólnych, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru i można było przewidzieć, że zdarzy się nieszczęście. Obecnie zauważyć można niestety zrzucanie winy na przepisy, a one dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
3: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
3: Zestawy do zabezpieczenia miejsca wypadku otrzymało 10 jednostek OSP z południowej Wielkopolski. To walizkowe zestawy znaków zapora 1, służą do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
6: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne opady. Są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było

0: więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
1: Powiedział Radiu Centrum Mikołaj Błazik-Druch z OSP w Liskowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia, zdrowia i mienia.
2: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt przekazujemy, że został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jednostki samorządu województwa wielkopolskiego. 10 takich zestawów dla Was. Te zestawy trafiają do wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce w swoim zasięgu, obejmując działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ten sposób cały czas poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a tutaj po prostu jest sprzęt, który obyście go nie musieli wykorzystywać, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to żebyście go mieli na stanie.
1: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Na przekazaniu w WORD-zie w Kaliszu nie było jedynie OSP Kwileń z gminy Chocz w powiecie pleszewskim, która tego dnia miała uroczystość przekazania sztandaru i włączenia jej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zestaw otrzymała w czasie wydarzenia. Niebawem część jednostek otrzyma zestawy AED.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
3: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Tak jak ich przylot symbolizuje nadejście wiosny, tak ich odlot zwiastuje jesień i zimę. Mowa o bocianach, które w większości opuściły już południową Wielkopolskę i są w drodze do Afryki. W ich gronie są także Przygoda i Dziedzic oraz trójka ich tegorocznych potomków. Chociaż zdarza się, że niektóre z tych ptaków pozostają w Polsce lub Europie.
5: Pewnie gdzieś tam jakieś zapóźnione pojedyncze osobniki, czasami już takie, które nie odlecam, bo są niesprawne, albo odlecam gdzieś blisko. W zeszłym roku mieliśmy takiego bociana, który po zbiorniku piaski Szczygliska się szwendał. Nikt nie wie, że on podejmie wędrówkę, tym bardziej, że na pierwszym etapie został w kościele na Podkarpaciu złapany, a potem się okazało, że przyzimował w Rumunii, bo akurat obrączka została odczytana. A przygodzickie bociany bardzo fajnie, trzy młode się wychowały bez jakiejś takiej większej perturbacji. No i odleciały z imionami nadanych przez internautów, czyli Mak i Maj, te dwa najstarsze.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z projektu Blisko Bocianów, zajmującego się badaniem życia tych ptaków gniazdujących w przygodzicach. Bociany to szybownice, więc wykorzystują ciepłe prądy powietrza, które oddaje ziemia w drodze do Afryki, omijają więc morze.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Na nich brzmi muzyka, tak można opisać ekslibrisy poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ramach obchodzonego w Kaliszu roku poświęconemu wybitnemu muzykowi księżnica pedagogiczna zorganizowała konkurs na stworzenie ozdobnego znaku umieszczonego w książkach, dla których inspiracją był jazzman.
6: Ten konkurs łączy pamięć o wybitnym muzyku jazzowym, kompozytorze z artystyczną formą ekslibrisu. W ten sposób chcemy przypominać jego postać i dorobek, a jednocześnie pokazać, że pamięć o ważnych osobach naszej kultury może być wyrażana na wiele sposobów.
1: Powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski i jedna z Włoch. W większości ich twórcy to doświadczeni graficy, którzy znani są w świecie ekslibrisów, ale w tym gronie znalazła się także jedna studentka z Kalisza.
7: Mamy 11 twórców, głównie w technikach takich szlachetnych, linoryt, miedzioryt. Mamy jedną pracę stworzoną grafiką komputerową, co jest nowością w twórczości ekslibrysowej. Kilku grafików zamieściło w nazwie Ekslibrys Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Oprócz tej nazwy rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Sam motyw Jana Ptaszyna Wróblewskiego nie jest popularny. Chyba nie istnieje ekslibrys poświęcony temu muzykowi. Natomiast popularny jest motyw muzyczny. Organizowane było w Polsce kilka takich wystaw poświęconych ekslibrysowi muzycznemu, na którym właśnie pojawiały się symbole, motywy muzyczne.
1: Dodała Radiu Centrum dr Bogumiła Celer z działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Nadesłane i nagrodzone ekslibrisy do końca roku można oglądać w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w godzinach pracy placówki. Towarzyszy jej wystawa ekslibrisów z kolekcji biblioteki.
3: Tak minął tydzień. czwartek.
8: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
9: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
8: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
9: W przypadku otrzymania takiego telefonu nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
8: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
3: Radio Centrum.
8: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asneka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskan Darwich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham.
3: Słuchasz, więc wiesz.
8: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
10: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a powiedziałem, odłóż ten nóż, co robisz, opanuj dziewczyno. Ona nie. Że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios. Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
8: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania. W wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
11: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej, które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
8: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
8: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
12: W hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin, były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Słuchasz, więc wiesz.
8: Ostrowski magistrat ogłosił piątą edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali, w kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
13: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
8: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
8: W Pleszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę 27 września odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia koła śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
3: Tak minął tydzień. Piątek.
8: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych prędkość, które wynikają z kalendarza Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września, i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
14: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
8: powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
3: Słuchasz, więc wiesz.
8: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. A chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
15: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
16: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być. Jakie jest przysłowie? Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
8: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu Złotych Godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
8: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
17: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
8: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
18: rzemiosło wraca do łask i te dzieci, które nauczą się chłapu, będą lepiej zarabiały, a przede wszystkim będą miały od razu pracę po 3 latach nauki. Bardzo mało jest dekarzy, piekarzy. Bardzo będzie potrzebny hydraulik w przyszłości, elektryk, elektromechanik, elektromonter, blacharz, to jest bardzo rzadko w tej chwili spotykany zawód, cieśla, elektronik, niby mamy wszystko elektroniczne, a jest bardzo mało elektroników. Jak jest bardzo mało uczniów, to będą tacy rzemieślnicy rozpytywani w przyszłości.
8: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Łuczak, starszy cechu. Najlepsi czeladnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wielkopolskim Mistrz i Czeladnik Roku. Ten będzie rozstrzygany na wiosnę przyszłego roku. A wyzwoliny czeladnicze zostały współfinansowane przez samorząd województwa wielkopolskiego.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 zł unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie.
3: Tak minął tydzień. Będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
8: Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie, którą prowadziliśmy w lutym. Zapytamy, czy Ostrów jest przygotowany na kryzys i co konkretnie powinien wiedzieć mieszkaniec. Kiedy rozmawialiśmy w lutym, system ochrony ludności był wciąż intensywnie budowany. Czy wydarzenia ostatnich miesięcy, alerty związane z rosyjskimi atakami powietrznymi, cyberataki i przypadki dywersji spowodowały zmianę oceny zagrożeń albo podniesienie gotowości Urzędu Miejskiego w Ostrowie?
19: Jeżeli chodzi o katalog zagrożeń, pozostaje on podobny. Natomiast w związku z sytuacją międzynarodową nadal obowiązują na terenie kraju, konkretnie do 30 listopada bieżącego roku, stopnie alarmowe związane z zagrożeniami terrorystycznymi, jak również zagrożeniami cyberterrorystycznymi. Zmieniło się natomiast podejście z uwagi na zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczące analizy ryzyka. Tutaj oprócz określania prawdopodobieństwa danego zagrożenia, jak również jego skutków na ludzi, mienie i środowisko, jesteśmy czy będziemy zobowiązani w najbliższym czasie do uwzględnienia podatności obiektów na różnego rodzaju zagrożenia. W tym zakresie również powstaną nowe plany, tak zwane plany zarządzania ryzykiem, jak również plany reagowania kryzysowego.
8: Ostrów Wielkopolski leży daleko od wschodniej granicy. Mieszkaniec może więc powiedzieć, rosyjskie drony czy działania wojenne to nie jest nasz bezpośredni problem. Jak pan odpowiada na taki argument? Czy dla Ostrowa bardziej realnym scenariuszem jest bezpośrednie zagrożenie militarne, czy raczej jego skutki pośrednie jak blackout, cyberatak, awaria łączności?
19: To znaczy my uzyskujemy te informacje dotyczące zagrożeń i ewentualnego uruchomienia niektórych procedur dotyczących przygotowania od wojewody. I w tym zakresie generalnie działamy i w tym zakresie się poruszamy. Dlatego też realizujemy procedury i moduły zadaniowe wynikające z tych stopni alarmowych w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Oczywiście nie oznacza to, że nie przygotowujemy się na inne zdarzenia, na przykład te, o którym pan redaktor powiedział, dotyczące blackoutu, ponieważ blackout sam w sobie nie jest tylko zanikiem prądu czy brakiem tego prądu na dużych obszarach, ale to są również duże skutki w zakresie funkcjonowania naszych wodociągów, ciepłownictwa, łączności, jak również wielu podmiotów i instytucji.
8: To spróbujmy uporządkować pojęcie systemu ochrony ludności. Kto w Ostrowie faktycznie tworzy ten system? Kto nim kieruje w pierwszych godzinach kryzysu? Czyli jak rozdzielone są zadania pomiędzy prezydentem miasta, Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i tak dalej?
19: Tutaj byśmy musieli wrócić do struktury systemu, która jest określona w ustawie, czyli są to organy, podmioty i zasoby, jak również zadania, które dane organy i podmioty wykonują. I tu należy wskazać, że na szczeblach gmin system ten nie składa się ani z jednego wydziału, ani z jednego urzędu. Tutaj musimy pracować systemowo. Oprócz administracji samorządowej w tych działaniach uczestniczą również służby typowo przygotowane do reagowania na te zagrożenia, służby państwowe, jak również podmioty, które w ramach swojej działalności wykonują zadania statutowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, nasze spółki komunalne i wiele, wiele innych prywatnych podmiotów, z którymi miasto podpisuje umowy. Oczywiście organem, który spina to wszystko na szczeblu miejskim, jest organ ochrony ludności, którym jest prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
20: A czy ten system działa całodobowo, również w nocy i dni wolne? I kto podejmuje pierwszą decyzję, jeżeli poważne zdarzenie nastąpi, na przykład w niedzielę o 3 nad ranem?
19: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym obliguje gminy do tego, aby były utrzymywane zadania związane z przepływem informacji, jak również z alarmowaniem członków tak zwanego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. Tego dyżuru permanentnego na szczeblach gmin nie ma, ponieważ nie ma takich wymogów ustawowych, co nie oznacza, że pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego czy Komórki Zarządzania Kryzysowego nie posiadają żadnych możliwości reagowania. Mamy tak zwany telefon alarmowy, o którym wiedzą służby, które w pierwszej kolejności otrzymują informacje o zdarzeniu. Mam tu głównie na myśli policję czy Państwową Straż Pożarną. I jeżeli istnieje konieczność użycia zasobów miejskich w danym zdarzeniu, to te telefony wykonywane są bez względu na porę doby, jak również dzień tygodnia.
20: Miasto informowało o 28 wnioskach o łącznej wartości ponad 5 288 tysięcy złotych i o pozyskaniu około 4 745 tysięcy złotych dotacji. Pojawiała się również informacja, że w minionym roku na zadanie ochrony ludności wykorzystano blisko 5 300 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, co za te pieniądze rzeczywiście znajduje się już w Ostrowie i jest gotowe do użycia? A co jeszcze pozostaje na etapie zakupu, instalacji albo szkolenia?
19: Głównym elementem tej infrastruktury, którą żeśmy nabyli w ramach tych środków, o których pan redaktor powiedział, był magazyn ochrony ludności. Kolejny magazyn ochrony ludności, który był niezbędny dla budowania zasobów na szczeblu gminy. Ponadto kupiliśmy wiele innych zasobów, które stanowią zabezpieczenie logistyczne miasta na wypadek czy to awarii wodociągów, gdzie byłaby konieczność dostarczenia wody. Kupiliśmy cysterny, kupiliśmy zbiorniki na wodę, kupiliśmy również wyposażenie indywidualne, jak również środki łączności i środki alarmowe.
20: To jak już pan wspomniał o magazynie ochrony ludności, to obiekt o powierzchni około 830 m2, mający pełnić również funkcję zaplecza logistycznego i potencjalnego miejsca pracy sztabu kryzysowego. I właśnie, czy magazyn jest już w pełni wyposażony i operacyjny, czy jeszcze nie?
19: Magazyn funkcjonuje. Oczywiście w magazynie jeszcze mamy wiele miejsca na gromadzenie zasobów, bo taka też jest idea. Sukcesywnie zasoby w magazynie są uzupełniane. Część pomieszczeń przeznaczona jest na działania logistyczne w zakresie działań czy zadań wynikających z ustaw o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym.
20: A co dokładnie jest w nim przechowywane? Jaki sprzęt?
19: Sprzęt kwaterunkowy, sprzęt techniczny, jak agregaty prądotwórcze, te mniejszej mocy, które oczywiście mieścimy na półkach, różne wyposażenie do tak zwanych tymczasowych miejsc schronienia, jakimi mogłyby być w sytuacjach różnych namioty, środki medyczne, środki ratunkowe i środki opatrunkowe.
20: To przeprowadźmy prosty test gotowości. Dochodzi do rozległego blackoutu. Przez 72 godziny nie ma stabilnego zasilania. Występują problemy z telefonią komórkową, bankomatami, ogrzewaniem i zaopatrzeniem. I właśnie, czy Urząd Miejski, miejskie jednostki i spółki są przygotowane, żeby przez te 3 doby utrzymać najważniejsze usługi?
19: Na to pytanie jednoznacznie dość trudno odpowiedzieć, bo dopiero w praktyce test pokazałby pewnie różne uwarunkowania wynikające z tego bieżące kłopoty. Natomiast czynimy wszystko, aby w pierwszej kolejności zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych wodociągów. Myślimy również o wszystkich innych usługach i tu sukcesywnie sprzęt przydatny do zapewnienia funkcjonowania, żeby ten sprzęt w miarę możliwości przyczyniał się do zapewnienia ciągłości działania tych podstawowych usług. W mojej ocenie wszystkie nasze punkty alarmowe zadziałały prawidłowo. Te punkty alarmowe, które są zmodernizowane, które oprócz sygnału dźwiękowego mogą również, przy pomocy których możemy również nadać sygnał słowny. Natomiast test tego systemu pokazał, że nie wszystkie rejony miasta są w dobrej słyszalności. Jeżeli można powiedzieć, że sygnał dźwiękowy jest w miarę słyszalny na dość dużym obszarze, to tutaj mamy wątpliwości co do słyszalności komunikatów słownych, które przez ten system byłyby realizowane. Ten trening pokazał nam, że inwestycja w system alarmowania w dalszym ciągu jest konieczna. Zrobiliśmy analizę tego systemu, opracowaliśmy koncepcję jego rozbudowy i wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu ostrowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji takiej inwestycji dotyczącej budowy systemu alarmowego na terenie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.
20: Rozumiem. W lutowej rozmowie pojawiał się temat miejsc schronienia. Jaki jest ich rzeczywisty stan dzisiaj? Czy miasto zakończyło przegląd obiektów, które mogą służyć jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia i czy ich pojemność odpowiada liczbie mieszkańców miasta?
19: Ich liczba nie zwiększy się znacząco w krótkim czasie, ponieważ to jest proces obejmujący i typowanie obiektów, oceny techniczne, wykonanie projektów, no i to, co najważniejsze, realizację inwestycji. Ja tutaj chcę podkreślić, że dotychczasowy program ochrony ludności był programem dwuletnim i środki realizowane na inwestycje musiały być wykorzystane w danym roku i tutaj to był pewien problem dla wielu samorządów, aby te inwestycje mogły być w tak szybkim czasie wykonane. Natomiast to, co możemy, to realizujemy. Jest przygotowywany duży projekt dotyczący modernizacji, rozbudowy i przygotowania ukrycia na terenie miasta Ostrowa. Ponadto zmiana przepisów o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest punkt schronienia. Te punkty schronienia są identyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. O lokalizacji tych punktów zawiadamiane są organy ochrony ludności, jak również właściciele i te punkty są umieszczane w tak zwanej aplikacji, gdzie się ukryć, aby mieszkaniec mógł zobaczyć, w której lokalizacji ma najbliższe miejsce do ukrycia się w przypadku, kiedy musiałby skorzystać z tej podstawowej ochrony w zakresie zagrożeń atmosferycznych, przypuśćmy silnych wiatrów, jak również środków broni konwencjonalnej, szczególnie w zakresie odłamkowym.
20: Sprzęt bez wyszkolonych ludzi nie tworzy systemu. Ilu pracowników urzędu, miejskich jednostek, szkół, spółek przeszło już szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej?
19: Duża część pracowników urzędu miejskiego została przeszkolona w tak zwanym podstawowym zakresie wynikającym z ustawy o ochronie ludności. Oprócz tego szkoliliśmy również pracowników naszych innych jednostek organizacyjnych, jak również spółek komunalnych. Ponadto oprócz tych programowych szkoleń w tym roku przeprowadziliśmy na wiosnę pierwszą edycję szkolenia dotyczącego reagowania na zamachy. Druga edycja tego szkolenia będzie prowadzona jesienią.
20: Na zakończenie proszę o bardzo praktyczną instrukcję. Jakie 5 rzeczy każdy mieszkaniec Ostrowa powinien zrobić już dziś, bez paniki, bez dużych wydatków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojej rodziny?
19: Warto mieć zapas wody, żywności, niezbędnych leków. Tutaj właśnie podczas tych warsztatów też się dowiemy, na jaki czas powinniśmy te lekarstwa zabezpieczyć, bo czas 72 godzin w przypadku akurat lekarstw, które muszą być przyjmowane stale, jest czasem zdecydowanie za krótkim. Oczywiście w przypadku braku oświetlenia, latarka, radio na baterie, powerbank, aby można było doładować czy to telefon, czy inne urządzenia, apteczkę, no i kopię ważnych dokumentów.
20: Moim i Państwa gościem był Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
0: Reklama.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.

0: kiełbaski 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Stokrotka.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z Delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
7: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Od samego rana bardzo przyjemnie, słonecznie, ale rzeźko, bo w okolicach 14 stopni, tyle na moim radiowym termometrze, dziś maksymalnie do 22 i tego słońca też będzie więcej, zachmurzenie niewielkie, wiatr z południowego zachodu, teraz wieje słabo, 11 km na godzinę. Warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
6: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
5: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
7: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
5: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
1: Dzień dobry, od samego rana również sobota. Dla niektórych jeszcze trochę śpiąca, trzeba oko odkleić. A są tacy, którzy już w miejscu pracy meldują się, więc pozdrawiam najserdeczniej. No i oczywiście tych, którzy już zameldowali się w parku ze swoimi pupilami. Ja myślę, że dobrze wam zrobi taki poranny spacer, oby nie jogging. Mam nadzieję, że psiaki niczego nie zmalują, nigdzie nie zwieją i będzie to jednak mimo wszystko przyjemny poranny spacer. 19 września w kalendarzu, jesień zbliża się wielkimi krokami, ale na razie zbliża się Brave z kawałkiem I Just Called to Say I Love You. Karolina Romka z tej strony mikrofonu, 4 minuty po godzinie 8.

0: Reklama.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To naj

0: doskonałej ofercie podczas Dni Niewoskrobionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Takie granie poranku na 106.4. Są wśród Was tacy, którzy najchętniej by się położyli jeszcze spać, ale ja mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś tam energia się znajdzie i dacie sobie doskonale radę. Trzymam kciuki. 16 minut po godzinie 8, 19 września w kalendarzu, 262 dzień roku, już do końca 103 dni. Jeszcze trochę i będzie 100 do końca. To jak 100-dniówka praktycznie. Zobaczymy, na co tak będziemy oczekiwać. No, czas płynie, nie mamy na to wpływu, ale mamy na to wpływ, żeby nie mówić, że ciągle nie mamy czasu, bo przecież da się jakoś zorganizować. Być może czasami wymaga to większej logistyki, ale ja wierzę Was mocno, że znajdziecie mimo wszystko czas na to, żeby zrobić przede wszystkim coś dobrego dla samego siebie. W kwestiach związanych ze świętami, dziś od samego rana patrzę, szukam. Oho, dzień gimnastyki, no proszę, czyli już można się trochę porozciągać, trochę poskakać, tak żeby Wam się ładnie limfa rozeszła, jak to ładnie mówią ci, którzy się na tym znają, więc pamiętajcie o tym, żeby jednak zadbać o siebie, zwłaszcza, że jesień się zbliża wielkimi krokami, a tutaj przeróżne przeziębienia. Dobrze jest mieć formę przez cały rok.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2020.

Oj, to Urszulo, ciągle o tym śnie i w ogóle i tak rozbuję, ale ja was będę budzić, spokojnie, bo to też ze względu na tych, którzy tak muszą się budzić powoli, wiecie, jest takie powodzenie, że żółtko musi wejść, tak? Czyli musicie jedno oko odkleić, drugie odkleić, dojść do siebie, żeby ogarnąć rzeczywistość. Czasami niektórzy tak mają, że jak się budzą tak nagle i ktoś tam przeszkadza mocno, albo jakiś hałas, albo coś, no to nie wiedzą, co się dzieje i gdzie są i to potem źle wpływa na resztę dnia, więc bądźcie wyrozumiali dzisiaj.

0: zwłaszcza, że to weekend, to bardzo przyjemny czas weekendowy. I dzisiaj mamy także kolejne przyjemne święta. Dzisiaj Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, z tych poważnych, ważnych. Dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk. No i tutaj się zatrzymam, bo jeżeli chcecie poświętować właśnie w ten sposób, to oczywiście edukacja na pierwszym miejscu, ekologia również, ale myślę, że śmiało można dzisiaj po prostu wybrać się na spacer gdzieś dalej, do lasu. Nie wiem, czy grzyby są, dajcie znać, chętnie się dowiem, ale pamiętajcie, że jak już wypuścicie się gdzieś w przyrodę, to szanujcie ją. Ona była pierwsza i dobrze jest pamiętać tutaj także o tym, żeby zachować rzeczywiście spokój, nie hałasować, no i nie śmiecić. No to chyba prosta rzecz.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

To teraz mamy taki mały powrót do przeszłości. No trochę to miks, ale ja myślę, że wy wiecie, o co chodzi. Never Ending Story, Lee Mal. A jeżeli dawno nie widzieliście tego filmu, no to może warto sobie odświeżyć jakoś rodzinnie, z przyjaciółmi albo samemu i powspominać stare czasy. Fajnie się działo. Jest tam kilka części, ale ta pierwsza to chyba taka ulubiona. No to teraz już zostawiam was nie z filmem, a z muzyką właśnie z tamtych czasów. 27 minut do 9.

0: Reklama.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

Savage Garden na 106,4. Przypominam, że 19 dzisiaj września w kalendarzu. My mamy takie przyjemne tematy, o których będę Wam oczywiście jeszcze mówić. Jeden ze sposobów, jak się obudzić od samego rana, ponoć włożyć twarz w miskę z lodem i zimną wodą. Nie wiem, czy to dla każdego, ale ponoć działa i jest bardzo energetyczne. Ściarki przechodzą, to się robi coraz zimniej, a to nam każą jakieś takie tematy z lodem związane.

0: Reklama.
1: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. Powiemy o wznowieniu ruchu pociągów na pewnym odcinku, gdzie się nie działo. Już teraz jest po awarii nocnej. No i także o parytetach w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA. Cóż tam FIFA wymyśliła tym razem? O tym powiemy w najbliższych wiadomościach, które już o godzinie 9.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne, błękitne niebo i sporo słońca. Temperatura jeszcze taka nie do końca satysfakcjonująca, bo to niespełna 15 stopni, ale spokojnie, dziś będzie powyżej 20 ponownie. Takie skromne 22. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo, 11 km na godzinę i trochę przyspieszy. Ciśnienie stabilne, teraz 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trajnowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
6: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
5: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: My też dajemy sobie od samego rana szansę dać radę. Ja wiem, że weekend, wiem, że sobota, ale naprawdę trzymam za was mocno kciuki. Pamiętajcie, że dzisiaj dzień gimnastyki, między innymi Międzynarodowy Dzień Pandy Rudej. Proszę, w kwestii związanej z przyrodą również. Światowy Dzień Dawcy Szpiku to też bardzo ważne święto. Warto jest się zastanowić i sprawdzić, na czym to wszystko polega. Dzień Wolnego Oprogramowania. No i na koniec zostawiam wam jeszcze Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Pozwólcie, że ja gardła zdzierać nie będę, jeszcze mi się nieraz przyda, więc ja piratów nie będę naśladować, ale jeżeli wy macie ochotę tak zawarczyć, bardzo proszę.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

jak to było z tymi sposobami, żeby się szybciej obudzić, oprócz tej miski pełnej zimnej wody i lodu. Ponoć na cerę pomaga, ale wiecie, jak ktoś ma na przykład naczynka popękane, no to już może być trochę psikus, więc wiecie, wszystkie sposoby trzeba sprawdzić, ale tak z głową. Co jest łatwiejsze? Szklanka wody ponoć zaraz po przebudzeniu, ale pamiętajcie, ani za gorąca, ani za zimna, wszystko musi być wypośrodkowane. Światło słoneczne tuż po wstaniu, no to będzie coraz trudniejsze, ale wierzę w to, że coś tam się gdzieś uda. Krótkie rozciąganie, lekki ruch, można trochę poskakać i wtedy przepływ krwi, lepszy limfa i uwolnimy endorfinki, a to lubimy. Zimny albo letni prysznic, to ponoć pobudzi układ nerwowy i będziemy mieć wzrost czujności, no na zimno na pewno, no i lekkie śniadanie, czyli żeby nam nie wystrzeliła glukoza we krwi. To zapewne wiecie. Ja dorzucę jeszcze jedną ważną rzecz. Muzyka to jest najlepszy sposób, żeby się rozruszać, rozbujać i dobry poranek jest gwarantowany, a oni potrafią to jak mało kto. Aerosmith, 1993 rok, jest kawałek Crying już teraz w głośnikach, a reżyseria, jeżeli chodzi o sam teledysk, też fajna, no i Alicja Silverstone w teledysku, obejrzyjcie koniecznie.

0: czysto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: Reklama.

0: 9:30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści w natarciu w południowej Wielkopolsce. Tym razem ofiarą padł 71-latek. Czytasz, pomagasz bezdomnym i chorym zwierzętom. Powiemy też o żużlowcach, którzy liczą na to, że niedzielny mecz będzie ostatnim.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęło się od telefonu rzekomego pracownika Poczty Polskiej, a następnie zadzwonił oszust udający funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. 71-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego padł ofiarą przestępców i stracił 40 tysięcy złotych.
4: Fałszywy policjant przekonywał, że wcześniejszy telefon z poczty do seniora był próbą oszustwa i że funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą. Następnie wmówił seniorowi, że zgromadzone przez niego pieniądze są zagrożone i konieczne jest ich zabezpieczenie. Oszust zadbał również o to, aby wzbudzić zaufanie mężczyzny. Polecił mu wybrać na telefonie numer 997 w celu potwierdzenia, że rzeczywiście rozmawia z policjantem. Nie rozłączył jednak połączenia. W słuchawce odezwała się kobieta, która potwierdziła przedstawioną przez oszusta historię i zapewniła, że mężczyzna jest prawdziwy policjantem.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Senior był przekonany, że bierze udział w akcji policyjnej. Zgodnie z instrukcjami oszustów pojechał do banku, zlikwidował lokatę i zwiększył dzienne limity wypłat. Następnie 71-latek przekazał swoją kartę płatniczą osobie podającej się za policjanta, a jednocześnie pozostawał w kontakcie telefonicznym z fałszywym funkcjonariuszem.
4: Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i przypominamy, prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, kart płatniczych ani danych do rachunku bankowego. Warto również rozmawiać o tego typu zagrożeniach z rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami. Jedna krótka rozmowa i wiedza o metodach działania oszustów może uchronić oszczędności całego życia.
2: Dodała aspirant Ewa Golińska-Jurasz.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ty czytasz, one dostają jedzenie, legowiska, opiekę weterynaryjną. Na głównym rynku w Kaliszu trwa charytatywny kiermasz książek, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na działające w mieście organizacje pomagające bezdomnym i chorym zwierzętom. Wszystkie przeznaczone na sprzedaż książki to dary od mieszkańców, firm i organizacji, dla których los czworonogów jest ważny.
5: Postanowiliśmy zebrać 2000 książek w miesiąc od darczyńców, od mieszkańców i potem po prostu wystawić je na to, żeby inni mogli skorzystać. Dając po prostu książkom drugie życie, jednocześnie można pomóc zwierzętom, więc to jest takie przyjemne z pożytecznym. I muszę tutaj przyznać, że akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ tych książek zebrało się dwa razy tyle niż zakładaliśmy, bo 4000. Od 5 książek każdy dostaje zakładkę naszą kiermaszową. Środki dzielimy na Help Animals, Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko.
2: Powiedziała Radio Centrum Dominika Rzepka, która przygotowała charytatywny kiermasz. Nie tylko książki i zakładki to dary osób dobrej woli. Organizatorzy nie musieli płacić za przechowywanie, sortowanie i transport zebranych na targ dla zwierząt egzemplarzy. Wszystko to zrobili wolontariusze i każdą złotówkę, którą uda się zebrać, otrzymają wspomniane organizacje. Targ ruszył w piątek, a stoisko będzie wystawione także w sobotę od 12 do 19 i niedzielę od 10 do 18. Jedni i drudzy marzą o jednym, oby niedzielny mecz był ostatnim w tym sezonie. Mowa o rewanżowym pojedynku w fazie play-down żużlowej Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy Munfin Magnusem Ostrów i Celfa z Wilkami Krosno, który w niedzielę o nietypowej porze, bo już o 12:30, rozpocznie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie. W piątek gospodarze intensywnie trenowali na swoim torze. Trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że chciałby spokojnego meczu, ale spodziewa się trudnej przeprawy i zmian w awizowanym składzie ekipy z Krosna.
6: Spokojnego, tak, abyśmy te 8 punktów odrobili i utrzymali tą przewagę. Wiadomo, że od pierwszych wyścigów chciałbym, ale no na pewno nie będzie to łatwy mecz. My i Krosno jedziemy o utrzymanie, więc wiemy, o co jedziemy, tak, my się skupiamy na sobie, nie patrzymy, gdzie Krosno trenowało, czy co robiło. Jest pełen spokój i mobilizacja do zawodów. A mniej więcej wiemy, kto gdzie, pod jakim numerem będzie, więc no domyślamy się, tak, przeanalizowaliśmy sobie to w połu, układaliśmy różne warianty, tak, jakie zmiany Krosno dokona, bo na pewno będą zmiany, jestem przekonany, dlatego też jakby troszkę układ par zmieniliśmy.
2: Ostrowski zespół, by już w niedzielę zapewnić sobie utrzymanie, musi wygrać różnicą co najmniej 8 punktów. Przegrany z tego dwóch meczu powalczy w drugiej rundzie play-down o miejsca 7 i 8 z Polonią Piła, która w piątek okazała się gorsza w dwóch meczu z zespołem z Rzeszowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Elton John, Crocodile Rock, to także jest kawałek, który budzi. Jak już się obudzicie, to co tam?
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: No właśnie, tam, czyli raczej tu, czyli w Kaliszu. Po wakacyjnej przerwie wraca na kaliskie lajki, ulice, Kalisz, Obranie. I dzisiaj już właśnie kolejna podróż. I to będzie taka naprawdę podróż pełna wspomnień. Ci, którzy mają ochotę się wybrać, którzy mają zamiłowanie do odkrywania uroków Kalisza i poznawania jego tajemnic, bardzo proszę, razem z przewodnikiem, niezastąpionym opowiadaczem Piotrem Sobolewskim będzie można się wybrać na spacer. Uwaga, to spacer, który rozpoczyna się u zbiegu ulic Górnośląskiej, Serbinowskiej przy wejściu do hali pod zegarem. Uczestnicy wyruszą o godzinie 11:11. Tradycyjnie trasa tego spaceru powiedzie ulicami Górnośląską, Konopnickiej, Asnyka, czyli zgodnie z tytułem imprezy. Nowymi, choć mającymi już ponad pół wieku, kaliskimi osiedlami mieszkalnymi. Zakończenie połączone z tradycyjną kontemplacją tych wszystkich przyjemnych rzeczy, czyli starych fotek w okolicy Zespołu Szkół Ekonomicznych, to także dodatkowa motywacja do udziału w imprezie także absolwentek i absolwentów tejże szkoły. Więc pamiętajcie, kaliskie spacery, Kaliszobranie z historią w tle już dzisiaj startują 11:11. Spacer rozpoczyna się z biegu ulic Górnośląskiej i Serbinowskiej. No to z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy na ten spacer się wybierają. Pogoda przyjemna, nic na głowę nie pada, więc myślę, że okoliczności przyrody są idealne. Już teraz z życzeniami dla tych z Was, którzy już na nogach i w pracy. Robert Miles, One and One.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Temat, który spędza sens powiek, czyli ceny paliw, które ponoć znów w górę. Temat od analityków, ale także coś o przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Szczegóły już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To

0: w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo przyjemnie w tej pogodzie, słonecznie dzisiaj, chociaż jeszcze tak skromnie w temperaturze, bo niespełna 15 stopni dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie, żeby zobaczymy 22. Sporo tego słońca, zachmurzenie również będzie, ale bez opadów. Dzisiaj wiatr z południowego zachodu słaby, 17 km na godzinę. Warunki biometeo na razie są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
5: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
4: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
6: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
7: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
6: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
8: Ta ustawa jest niedopracowana.
6: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
9: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
6: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
4: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No to sprawdźmy, cóż tam słychać. Co tu znaleźć fajnego? Mamy taką ławeczkę na pewnym skwerku w Inowrocławiu, która jest w kolorze pięknym, fioletowym, wrzosowym, ozdobiona poduszkami, wygodna, jeszcze do tego jakieś wstążki przyjemne. I to jest nic innego jak ławka, która ma przyciągnąć uwagę nie tylko tym, jak pięknie wygląda, ale właśnie co ma na celu. Otóż to jest realizacja projektu społeczne ławeczki Inowrocławskiej Rady Kobiet. Kolory, które mówią o sprawach ważnych. Inicjatywa oczywiście objęta także patronatem odpowiednich władz i to jest ławeczka, która ma rozpocząć rozmowę i uświadomić, że nikt nie jest sam. No tutaj w kręgach kobiecych głównie temat to element piękny przestrzeni miejskiej ma skłaniać do rozmowy o bezpieczeństwie, o dostępnych formach pomocy. Przesłane jest skierowanie zarówno do osób, które doświadczają takich nieprzyjemnych rzeczy, jak i do samych świadków, którzy nie zawsze wiedzą, jak reagować. Ważne tematy, ważne, by o nich mówić. No to taka ławeczka to jest po prostu tylko pretekst, więc mam nadzieję, że takich będzie powstawało więcej, bo pretekst do rozmowy i sama rozmowa w sobie to zawsze dobra rzecz.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
5: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

bandaż imprez Kalisza, bo po raz 16 już Galeria Bezdomna, która wystartowała dzisiaj, także sporo będzie się działo. Ja także w swoim imieniu zapraszam na spotkanie z fotografem Maciejem Fischerem, który poprowadza od godziny 17, więc warto wpaść, a szczegóły tego wydarzenia w najbliższych wiadomościach już o godzinie 10.30.

0: Mała przerwa w muzyce, bo minęła 10:30, więc czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Liskowie, powiecie kaliskim, trwa modernizacja Orlika. Galeria Bezdomna w Kaliszu. Jutro już 16. bieg Przemysława w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Liskowski Orlik przechodzi modernizację. Trwają prace przy infrastrukturze sportowej oraz sprawnościowym placu zabaw.
3: Inwestycja obejmuje kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 oraz znajdujący się przy nim sprawnościowy plac zabaw. Wykonawcą jest spółdzielnia socjalna Imbir. Roboty mają poprawić stan techniczny infrastruktury, a także jej funkcjonalność i estetykę. Szczególną uwagę zwrócono również na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu. Po zakończeniu modernizacji obiekt ma być miejscem aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi ma ona miejsce w Wanatówce, tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Początek wydarzenia dzisiaj i potrwa do 23 września.
4: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Wydarzenie startuje w tę sobotę, 19 września o godzinie 12. O 16 odbędzie się spotkanie Alchemia Filmu i Fotografii z Łukaszem Glapką, o 17 spotkanie z Maciejem Fischerem, a o 18 uroczysty wernisaż, od 21 afterparty. W niedzielę od 12 do 20 galeria będzie otwarta dla zwiedzających. O 16 odbędzie się wykład Juliusza Grzybowskiego Sztuczna inteligencja i inne mroczne opowieści o zagładzie ludzkości. Od poniedziałku 21 września do środy 23 września galeria będzie otwarta od 15 do 20. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Ponad 600 osób pobiegnie w niedzielę w 16. biegu Przemysława w Pleszewie. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo odbywa się w roku 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej.
5: Trasa biegu będzie prowadzić m.in. przez teren starej stacji Pleszew Wąskotorowy. To właśnie tam na zawodników będzie czekać wyjątkowa atrakcja stojąca na trasie lokomotywa. Przywita ich sygnałem i gwizdem. Biegacze będą rywalizować na dystansach 5, 10 i 15 km. Jedna pętla ma 5 km, a start i meta tradycyjnie znajdą się na pleszewskim rynku. Najmłodsi również mogą liczyć na kolejową niespodziankę. Każde dziecko startujące w biegu Przemusia otrzyma w pakiecie bilet na przejazd ciuchcią po Pleszewie. Gościem wydarzenia będzie Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska, reprezentantka Polski w pięcioboju nowoczesnym i autorka książki Odzia więcej niż medal. Organizacja wydarzenia oznacza również utrudnienia dla kierowców. Bieg Przemusia spowoduje czasowe wyłączenia ulic z ruchu od godziny 8 do 10:30, a 16. bieg Przemysłu od 10:30 do 15:00. I ważna informacja dla kierowców. Samochodów nie należy parkować w strefie rynku już od soboty 19 września od godziny 19:00. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: one.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
1: Reklama.

0: the world.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już za chwilę kolejne wiadomości. Prezydent Polski już w Nowym Jorku. No, o tej wizycie powiemy za kilka chwil, ale także o niezwykłym zabytkowym aucie, który już od złotówki można go licytować. Gdzie? O tym już o godzinie 11.
3: Reklama.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
6: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze.

0: okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj piękne, błękitne niebo, niewiele chmur i dużo słońca, temperatura w górę, teraz już 17, dziś maksymalnie w naszym regionie 22, wiatr z południowego zachodu, słabe 17 km na godzinę i trochę przyspieszy. Ciśnienie jest stabilne, warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
6: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
5: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i kolejny raz będzie jesiennie, mimo że jesień jeszcze do nas nie zawitała, no ale wiemy, że ona już tuż, tuż. To 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. No właśnie, tam na tym końcu świata będzie naprawdę bardzo przyjemnie i to będzie niedziela, więc możecie sobie zaplanować okazję, żeby także zjeść coś dobrego i to pewnie w odsłonie jedzeniowej smaki także jesienne. Wesoło można spędzić czas, może spotkać się także z fajnymi ludźmi, ale na pewno z tymi, którzy są prawdziwymi pasjonatami, więc pamiętajcie o tym. Niedziela, koniec świata, 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata właśnie. Wszystko wystartuje w samo południe, wtedy będą biegać ci najmłodsi. Później bieg główny i marsz Nordic Walking o godzinie 13:00, o 14:00 rozpoczęcie wspólnej biesiady, o 16:00 występy, no i o 17:00 na zakończenie także zespół i zabawa przy tym zespole. Na szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: No już teraz na rockowo mam dla Was Fly Away i Lenny Kravitz. 17 minut po godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland. Aleja Wojska Polskiego 151. Kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
2: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
3: Też chcesz imprezować?
2: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Tak szybko czas leci, że już za kilka chwil znów kolejne wiadomości z naszego regionu, czyli z południowej Wielkopolski. Co tym razem? Otóż tym razem przeniesiemy się do niezwykłych okoliczności przyrody Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, gdzie trwa międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni, czyli znów kolejne wydarzenie właśnie jesienne. No o tym powiemy więcej w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 11.30. Tymczasem bardzo nastrojowo, bardzo przyjemnie, można zrobić głośniej i trochę się zrelaksować. To Sting, Shape of My Heart.

0: Tak nastrojowa oczywiście Céline Dion, bonjour, pardon, merci. Przed nami już wiadomości. Mateusz Kurzej w studiu Radia Centrum, 11.30 minęła.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w Biskupicach. W Pałacu Książąt Radziwiłłów trwa międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni, a w sporcie rewanżowe starcie Netland MKS Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Płomienie były już na dachu pobliskiego budynku, gdy strażacy dotarli do pożaru w Biskupicach, powiecie ostrowskim. Ogień objął dwa samochody dostawcze, paletę oraz big bagi wypełnione papierem. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w piątek o godzinie 17.38. Pierwszy na miejsce dotarł zastęp OSP Dobrzec, którego ratownicy od razu przystąpili do gaszenia. Podano dwa prądy gaśnicze, jeden w natarciu na płonące pojazdy i materiały, drugi w obronie budynku. Strażacy sprawdzili obiekt kamerą termowizyjną, a ze względu na podwyższoną temperaturę dodatkowo podali wodę na narożnik dachu. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Koncert symfoniczny, ale też recital fortepianowy, a nawet wieczór pieśni. Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni to wydarzenie, które co roku zaskakuje melomanów. Podczas tegorocznej odsłony mogliśmy posłuchać zarówno doświadczonej szkoły chopinowskiej w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego, jak i bardzo młodych muzyków, jak Tian Yuliu czy Dawid Krikuli, który zagra na finał festiwalu.
4: Chciałbym, żeby na tym festiwalu dzieła Chopina zabrzmiały w pięknych, tradycją utrwalonych interpretacjach, ale też i przecież mamy nowość. Zawsze kolejny konkurs chopinowski przynosi nam no, pewne odkrycia w tym zakresie i w tym roku na 45. festiwalu mamy takie zderzenie właściwie no, szkoły polskiej przede wszystkim i tutaj myślę o mistrzach tych największych, no, młodziutka Chinka Tian Yuliu.
2: Powiedział Radio Centrum Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziś kolejny dzień muzycznych emocji. Kogo usłyszymy?
4: Dużo muzyki kameralnej, także pieśni Olga Pasiecznik. Myślę, że w liryce wokalnej Chopina pokaże tutaj rzeczywiście no, piękne karty tej chopinowskiej twórczości.
2: Dodał Jan Popis. O 22.00 odbędzie się tradycyjnie koncert Chopin w aksamicie nocy. Późno wieczorne spotkanie przy świecach w salonie księcia Antoniego Radziwiłła. Wystąpią w repertuarze chopinowskim wykonawcy 45. festiwalu oraz aktorka Charlotta Zielińska, która zaprezentuje wiersze związane z Chopinem i jego muzyką. Wieczór zainauguruje utwór napisany przez Chopina w Antoninie, Polonez C-dur, opus 3 na wiolonczele i fortepian, dedykowany księciu Antoniemu Radziwiłłowi. Od awansu do kolejnej rundy EHF European Cup szczypiornistów Netland MKS Kalisz dzieli 5 bramek, przewagi i 60 minut meczu na wyjeździe. W pierwszym meczu przed tygodniem 12 września podopieczni Rafała Kuptela wygrali u siebie z Handball Brno 20.

0: 28 do 23.
1: Myślę, że najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz. 5 bramek różnicy. Myślę, że to jest dobry rezultat. Mamy lekki niedosyt, bo nie grało dwóch bodajże zawodników z pierwszej składu Gdynia. Ale pierwsza różnica mogłaby nas uśpić w Europie, a tak to jedziemy tam po prostu powalczyć o kolejne zwycięstwo. No jest najważniejsza o awans.
2: Na pewno po dwóch porażkach w lidze ten mecz trochę nas podbudował, więc myślę, że mecz będzie kolejnym meczem, na którym się odbijemy i popłyniemy na tej jakby fali wznoszącej.
0: Powiedzieli Radio Centrum Krzysztof Szczecina, bramkarz, oraz Gracjan Wróbel, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Teraz czas na rewanżowe starcie. Mecz w Brnie dzisiaj o 19:00. Wynik tego meczu, czyli suma zdobytych bramek, zdecyduje o awansie do drugiej rundy Pucharu Europy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut do 12:00.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze

0: kasy w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

No w tej sytuacji to już nie wszystko jedno i łez absolutnie nie, ale za to sporo uśmiechów można rozdawać z okazji imienin. No, już na pewno pamiętajcie o życzeniach i ten uśmiech się pojawi na twarzach tych, którzy świętują. A 19 września imieniny ma January i Konstancja. Piękne imiona. Teodor do tego. Desideriusz i Desiderio Eliasz na przykład dzisiaj także świętuje. January już proszę też. Prawie blisko Januarego. Nila Palomam. Takie imiona również mamy. Prokles, Trofim, Więcemir i Wilhelmina. Wszystkiego co najlepsze. Ode mnie oczywiście upominek muzyczny o Cecilii. Nie ma jej wśród świętujących, ale za to muzycznie jest specjalnie dla Was. Wszystkiego co najlepsze.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o treningach reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Ważne tematy powiemy także o kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Szczegóły już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Już prawie 20 stopni, dziś maksymalnie 22. Dużo słońca, zachmurzenie niewielkie, bez opadów na razie. Wiatr z południowego zachodu umiarkowany. Teraz 19 km na godzinę i niewiele jeszcze przyspieszy. Na barometrach stabilnie 1020 hektopaskali. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
5: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
7: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
5: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 12, czyli wystartował wielki, charytatywny kiermasz książek dla zwierząt pod Kaliskim Ratuszem. Już słuchacze Radia Centrum dają znać, że się zaopatrzyli, że są przeróżne książki, są także atrakcje dla dzieci, więc śmiało można wpadać. Miejsce odwiedzą także wolontariusze ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu z promocją adopcji, więc myślę, że jest to naprawdę dobry czas i niezwykła możliwość, żeby się z nimi spotkać, przy okazji zdobyć jakieś fajne książki, żeby mieć co czytać w te długie, jesienne i zimowe wieczory pod kocykiem, najlepiej w towarzystwie jakiegoś pupila. Więc przyjemne z pożytecznym jak najbardziej. Pamiętajcie, że cały dochód z tych książek zostanie przeznaczony dla tych potrzebujących czworonogów, więc śmiało wpadajcie. Dzisiaj do godziny 19 to główny rynek 20. Jutro także, tak przy niedzieli, od 10 do 18. Szczegóły także w naszej internetowej gazecie. www.rc.fm

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Bajko Pixel. Sala zabaw z, uwaga, podświetlaną podłogą. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, teraz również w Kaliszu. Czy masz rok, czy 100, tu się ubawisz po pachy. Bajkoland, Aleja Wojska Polskiego 151, kiedyś Kino Kosmos. Dzień otwarty w tę sobotę. Dla każdego kwadrans gratis.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dziś dzień flory, fauny, dzikiej i naturalnych siedlisk i także przyjemna okazja do tego, żeby pospacerować. Na przykład w Gutowie spacer, na który zaprasza Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Jest tam co podziwiać. Stanowisko lęgowe łabędzi, dzika populacja gęgaw i tak dalej. Szczegóły o tym wydarzeniu w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 12.30.
2: Romeo is bleeding.

0: 12.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Czytasz i pomagasz czwornogom z Kalisza. Poezja i przyroda w Gutowie, a w sporcie ostrowski zespół żużlowców liczy na ostatni mecz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ty czytasz, one dostają jedzenie, legowiska, opiekę weterynaryjną. Na głównym rynku w Kaliszu trwa charytatywny kiermasz książek, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na działające w mieście organizacje pomagające bezdomnym i chorym zwierzętom. Wszystkie przeznaczone na sprzedaż książki to dary od mieszkańców, firm i organizacji, dla których los czworonogów jest ważny.
3: Postanowiliśmy zebrać 2000 książek w miesiąc od darczyńców, od mieszkańców i potem po prostu wystawić je na to, żeby inni mogli skorzystać. Dając po prostu książkom drugie życie, jednocześnie można pomóc zwierzętom, więc to jest takie przyjemne z pożytecznym. I muszę tutaj przyznać, że akcja przerosła nasze śmielsze oczekiwania, ponieważ tych książek zebrało się dwa razy tyle niż zakładaliśmy, bo 4000. Od 5 książek każdy dostaje zakładkę naszą kiermaszową. Środki dzielimy na Help Animals, Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko.
2: Powiedziała Radio Centrum Dominika Rzepka, która przygotowała charytatywny kiermasz. Nie tylko książki i zakładki to dary osób dobrej woli. Organizatorzy nie musieli płacić za przechowywanie, sortowanie i transport zebranych na targ dla zwierząt egzemplarzy. Wszystko to zrobili wolontariusze i każdą złotówkę, którą uda się zebrać, otrzymają wspomniane organizacje. Targ ruszył w piątek. Stoisko będzie wystawione także w sobotę od 12 do 19 i niedzielę od 10 do 18.
1: Warto się wybrać.
2: To jedyne miejsce w powiecie ostrowskim, które jest stałym stanowiskiem lęgowym łabędzi, a do tego z dziką populacją gęgaw. Mowa o Gutowie, do którego na spacer zaprasza Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Wędrówka po parku z wieloma ciekawymi przyrodniczo okazami będzie także okazją do przypomnienia historii właścicieli zamku, czyli rodziny Zakrzewskich, a przede wszystkim Konstantego, powstańca listopadowego i poety, którego wiersz Dobociana znalazł się w podręczniku Nauka Poezji wydanym przez Hipolita Cegielskiego.
4: Zawsze ten Bocian jest tak bardzo pozytywnie postrzegany, że on wraca do swojego gniazda. A Konstanty Zakrzewski zrobił to arebur, odwrotnie. Bardzo wyzywa tego Bociana, że w sytuacji, kiedy jest potrzeba, żeby Polacy pilnowali swojej dziedziny, swojego terenu, on tą doświadczoną okupacją i zaborami Polskę opuszcza. I bardzo fajnie udało nam się naszego pierwszego gutowskiego spaceru historyczno-przyrodniczego, po jak oceniam 150 latach, odczytać pani Lidia, polonistka z Kępna, która przyjechała specjalnie. Nie wiedzą, że będzie miała taki zaszczyt. To jest staropolszczyzna, bardzo ładnie to odczytała i myślę, że będziemy to kontynuować.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Dolata, prowadzący spacer. Gutowski spacer przyrodniczo-historyczny w tę niedzielę. Start o godzinie 11 sprzed restauracji. Jedni i drudzy marzą o jednym, oby niedzielny mecz był ostatnim w tym sezonie. Mowa o rewanżowym pojedynku w fazie play-down żużlowej Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy Munfin Magnusem Ostrów i Celfas Wilkami Krosno, który w niedzielę o nietypowej porze, bo już o 12.30, rozpocznie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie. W piątek gospodarze intensywnie trenowali na swoim torze. Trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że chciałby spokojnego meczu, ale spodziewa się trudnej przeprawy i zmian w awizowanym składzie ekipy z Krosna.
5: Spokojnego, tak, abyśmy te 8 punktów odrobili i utrzymali tą przewagę. Wiadomo, że od pierwszych wyścigów chciałbym, ale no na pewno nie będzie to łatwy mecz. My i Krosno jedziemy o utrzymanie, więc wiemy, o co jedziemy, tak. My się skupiamy na sobie, nie patrzymy, gdzie Krosno trenowało, czy co robiło. Jest pełen spokój i mobilizacja do zawodów. A mniej więcej wiemy, kto gdzie, pod jakim numerem będzie, więc no domyślamy się, tak. Przeanalizowaliśmy sobie to w połowie, układaliśmy różne warianty, tak, jakie zmiany Krosno dokona, bo na pewno będą zmiany, jestem przekonany, dlatego też jakby troszkę układ par zmieniliśmy.
2: Ostrowski zespół, by już w niedzielę zapewnić sobie utrzymanie, musi wygrać różnicą co najmniej 8 punktów. Przegrany z tego dwumeczu powalczy w drugiej rundzie play-down o miejsca 7 i 8 z Polonią Piła, która w piątek okazała się gorsza w dwumeczu z zespołem z Rzeszowa.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

One informacja YouTube. Zostało nam 12 minut do godziny 13, a ile nam zostało ciepła? No właśnie. Czy wróżymy z fusów trochę, czy z chmur? No to sprawdźmy. Ponoć od jutra temperatura ma spadać. No i właśnie to jest to, czego pewnie ani ja, ani wy nie chcielibyście usłyszeć. No ale cóż, jak już zaczęłam, no to zerknijmy. Ale spokojnie, bo ten tydzień, owszem, ma być z opadami deszczu, nie jakimiś ulewnymi, ale coś od jutra ma popadać więcej i temperatura tak spadnie nam do 16 stopni, no w nocy tutaj wam nie powiem, ale mam nadzieję, że ogrzewania jeszcze nie będzie trzeba włączać. Za to po kolejnym weekendzie, właściwie już sobota, niedziela, znów zacznie się rozpogadzać i ta temperatura znów wróci do 20-22 stopni, więc jeszcze trochę się utrzymają te przyjemne pogody. Jeżeli chodzi o początek kolejnego miesiąca, tu na ten moment zapowiada się całkiem nieźle. Jak będzie? Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy, bo z pogodą to różnie bywa. Radio Centrum 106.4 FM. Za to z muzyką jedno jest pewne, że ona jest na 106.4. Przeróżna. Już teraz dla was mam takie wspomnienie kawałka, który trochę przywodzi na myśl przeróżne rzeczy. Cotton Eye Joe i formacja Rednecks. If I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już w niektórych miejscach naszego kraju znów awaria na kolei. No, o objazdach powiemy za kilka chwil, ale powiemy także o tradycyjnym jesiennym świętowaniu przez Niemców, czyli właśnie rozpoczął się Oktoberfest. Szczegóły już o 13:00.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski. Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce. Hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl Kalisz.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jest ciepło i przyjemnie, 20 stopni, dziś maksymalnie 22, wiatr z południowego zachodu umiarkowany, dużo słońca, chmur niewiele i bez opadów. Teraz na barometrach 1020 hektopaskali, czyli cały czas ciśnienie jest stabilne, a biomat korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
6: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
5: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
7: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
5: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Coś dla tych, którzy nie zapominają o tym, żeby się ruszać, dbają o swoją kondycję, a nawet jesienią i zimą są tacy, którzy wyskakują na jogging. A już teraz będzie też okazja, żeby pobiegać. Ponad 600 osób pobiegnie już jutro, bo w niedzielę w 16. biegu Przemysława w Pleszewie. Tegoroczna edycja to jubileuszowa edycja, bo odbywa się w roku 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej, a trasa biegu będzie prowadzić właśnie m.in. przez teren starej stacji Pleszew Wąskotorowe. To właśnie tam zawodników będzie czekać wyjątkowa atrakcja. Ja nie powiem za dużo. Fajnie, żebyście się też na miejsce pojawili. Rywalizacja na trzech różnych dystansach, jak w tym programie 5, 10, 15 kilometrów. Start i meta tradycyjnie na pleszewskim rynku. No, jeżeli chodzi o samo wydarzenie, o informacje o nim i atrakcjach, a będą także słodkości, wiecie, węglowodany, sport i tak dalej. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm.
2: È tutto che ho preciso, tirou meu juízo.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 13.30 minęła, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Liskowie, powiecie kaliskim, trwa modernizacja Orlika. Galeria Bezdomna w Kaliszu. Jutro 16. bieg Przemysława w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Liskowski Orlik przechodzi modernizację. Trwają prace przy infrastrukturze sportowej oraz sprawnościowym placu zabaw.
3: Inwestycja obejmuje kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 oraz znajdujący się przy nim sprawnościowy plac zabaw. Wykonawcą jest spółdzielnia socjalna Imbir. Roboty mają poprawić stan techniczny infrastruktury, a także jej funkcjonalność i estetykę. Szczególną uwagę zwrócono również na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu. Po zakończeniu modernizacji obiekt ma być miejscem aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi ma ona miejsce w Wanatówce, tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Początek wydarzenia dzisiaj i potrwa do 23 września.
4: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Wydarzenie startuje w tę sobotę, 19 września o godzinie 12. O 16 odbędzie się spotkanie Alchemia Filmu i Fotografii z Łukaszem Glapką, o 17 spotkanie z Maciejem Fischerem, a o 18 uroczysty wernisaż, od 21 afterparty. W niedzielę od 12 do 20 galeria będzie otwarta dla zwiedzających. O 16 odbędzie się wykład Juliusza Grzybowskiego Sztuczna inteligencja i inne mroczne opowieści o zagładzie ludzkości. Od poniedziałku 21 września do środy 23 września galeria będzie otwarta od 15 do 20. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Ponad 600 osób pobiegnie w niedzielę w 16. biegu Przemysława w Pleszewie. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo odbywa się w roku 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej.
5: Trasa biegu będzie prowadzić m.in. przez teren starej stacji Pleszew Wąskotorowy. To właśnie tam na zawodników będzie czekać wyjątkowa atrakcja stojąca na trasie lokomotywa. Przywita ich sygnałem i gwizdem. Biegacze będą rywalizować na dystansach 5, 10 i 15 kilometrów. Jedna pętla ma 5 kilometrów, a start i meta tradycyjnie znajdą się na pleszewskim rynku. Najmłodsi również mogą liczyć na kolejową niespodziankę. Każde dziecko startujące w biegu Przemusia otrzyma w pakiecie bilet na przejazd ciuchcią po Pleszewie. Gościem wydarzenia będzie Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska, reprezentantka Polski w pięcioboju nowoczesnym i autorka książki Odzia więcej niż medal. Organizacja wydarzenia oznacza również utrudnienia dla kierowców. Bieg Przemusia spowoduje czasowe wyłączenia ulic z ruchu od godziny 8 do 10.30, a 16 bieg Przemysława od 10.30 do 15. I ważna informacja dla kierowców. Samochodów nie należy parkować w strefie rynku już od soboty 19 września od godziny 19. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ja wolę leniu chować.
1: Reklama.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkrowionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 14, więc na mnie już czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za poranek i to wczesne sobotnie popołudnie. Życzę Wam udanej reszty dnia i oczywiście całej niedzieli. Dużo energii. Karolina Romke, do usłyszenia. Cześć, pa, za chwilę Marzanna Forysiak.

Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o. Ostrów Wielkopolski. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne słońce zachodu i południowego zachodu napływa do nas powietrze polarne, morskie. Na termometrach w tej chwili w Kaliszu 21 stopni i dużo słońca. Ciśnienie rośnie 1021 hektopaskali na barometrach. Wiatr do 23 km na godzinę. Trochę nam się ta pogoda może po południu zepsuć. Z tego co mówią synoptycy, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie regionu będzie okresami wzrastać do dużego i tam możliwy słaby przelotny deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie model benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
5: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
7: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
5: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
8: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
5: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No, byłoby miło, kolejna statuetka, 3 minuty po godzinie 14. Dzień dobry, słoneczna sobota, 19 września, Marzanna Frysiak, zapraszam. Muzyka czeka, teraz Gal.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Wyobraźcie sobie, że zgarniacie z drogi małą, słodką kicię, myśląc, że to zwykły dachowiec, a to nagle bum, okazuje się, że to mikrolampart. Dokładnie pierwszy nowo odkryty gatunek kota od 100 lat. Historia zaczęła się w boliwijskich lasach, gdzie lokalny mieszkaniec właśnie trafił na drodze na takiego małego kotka i przez rok trzymał go w domu. A gdy zwierzę trafiło w ręce specjalistów, okazało się, że to dorosły osobnik ważący zaledwie 1,5 kg o cętkach przypominających lamparta. Zaawansowane badania genetyczne udowodniły, że to nie podgatunek, ale zupełnie nowa gałąź w drzewie ewolucyjnym kotów, która oddzieliła się od innych jakieś 1,5 miliona lat temu. Nowy gatunek nazwano Leopardus hircaio.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze.

0: kas w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dziś kolejne spotkanie z muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Trwa 45. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. Posłuchajcie o tym, co dziś w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożar w Biskupicach. W Pałacu Książąt Radziwiłłów trwa Międzynarodowy Festiwal

0: Al Chopin w barwach jesieni, a w sporcie rewanżowe starcie Netland MKS Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Płomienie były już na dachu pobliskiego budynku, gdy strażacy dotarli do pożaru w Biskupicach, powiecie ostrowskim. Ogień objął dwa samochody dostawcze, paletę oraz big bagi wypełnione papierem. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w piątek o godzinie 17.38. Pierwszy na miejsce dotarł zastęp OSP Dobrzec, którego ratownicy od razu przystąpili do gaszenia. Podano dwa prądy gaśnicze, jeden w natarciu na płonące pojazdy i materiały, drugi w obronie budynku. Strażacy sprawdzili obiekt kamerą termowizyjną, a ze względu na podwyższoną temperaturę dodatkowo podali wodę na narożnik dachu. W działaniach uczestniczyło 6 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Koncert symfoniczny, ale też recital fortepianowy, a nawet wieczór pieśni. Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni to wydarzenie, które co roku zaskakuje melomanów. Podczas tegorocznej odsłony mogliśmy posłuchać zarówno doświadczonej szkoły chopinowskiej w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego, jak i bardzo młodych muzyków, jak Jan Juliu czy Dawid Krikuli, który zagra na finał festiwalu.
3: Chciałbym, żeby na tym festiwalu dzieła Chopina zabrzmiały w pięknych, tradycją utrwalonych interpretacjach, ale też i przecież mamy nowość. Zawsze kolejny konkurs chopinowski przynosi nam na pewne odkrycia w tym zakresie i w tym roku na 45. festiwalu mamy takie zderzenie właściwie szkoły polskiej przede wszystkim i tutaj myślę o mistrzach tych największych, młodziutka Chinka Tiania.
0: Powiedział Radio Centrum Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziś kolejny dzień muzycznych emocji. Kogo usłyszymy?
3: Dużo muzyki kameralnej, także pieśni Olga Pasiecznik. Myślę, że w liryce wokalnej Chopina pokaże tutaj rzeczywiście piękne karty tej chopinowskiej twórczości.
0: Dodał Jan Popis. O 22.00 odbędzie się tradycyjnie koncert Chopin w Aksamicie Nocy. Późnowieczorne spotkanie przy świecach w salonie księcia Antoniego Radziwiłła. Wystąpią w repertuarze chopinowskim wykonawcy 45. festiwalu oraz aktorka Charlotta Zielińska, która zaprezentuje wiersze związane z Chopinem i jego muzyką. Wieczór zainauguruje utwór napisany przez Chopina w Antoninie, Polonez C-dur, opus 3 na wiolonczele i fortepian, dedykowany księciu Antoniemu Radziwiłłowi. Od awansu do kolejnej rundy EHF European Cup szczypiornistów Netland MKS Kalisz dzieli 5 bramek, przewagi i 60 minut meczu na wyjeździe. W pierwszym meczu przed tygodniem 12 września podopieczni Rafała Kuptela wygrali u siebie z Handball Brno 28-23.
4: Myślę, że najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz. 5 bramek różnicy. Myślę, że to jest dobry rezultat. Mamy lekki niedosyt, bo nie grało dwóch bodajże zawodników z pierwszego składu Gdynia. Ale pierwsza różnica mogłaby nas uśpić w Europie, a tak to jedziemy tam po prostu powalczyć o kolejne zwycięstwo, no jest najważniejsza o awans.
5: Na pewno po dwóch porażkach w lidze ten mecz trochę nas podbudował, więc myślę, że mecz będzie kolejnym meczem, na którym się odbijemy i popłyniemy na tej jakby fali wznoszącej.
0: Powiedzieli Radio Centrum Krzysztof Szczecina, bramkarz oraz Gracjan Wróbel, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Teraz czas na rewanżowe starcie. Mecz w Brnie dzisiaj o 19.00. Wynik tego meczu, czyli suma zdobytych bramek, zdecyduje o awansie do drugiej rundy Pucharu Europy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za 25 minut 15.00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Za kwadrans 15, no i mamy to czas relaksu. Mamy sobotę, 19 września, do tego piękna pogoda, mamy słońce i mamy ostatni weekend astronomicznego lata, więc korzystajmy, ile tylko się da. Dziś 262 dzień roku, do końca roku 103 dni, a ten dzień wygląda naprawdę obiecująco. Słońce zajdzie dopiero o 18:53, więc jeszcze całkiem sporo czasu na spacer, rower, kawę, na przykład na balkonie albo tarasie, albo na spotkanie ze znajomymi, albo po prostu na nic nie robienie, na co macie ochotę. No i oczywiście składamy dzisiaj życzenia wszystkim, którzy mają swoje święto. January, Konstancja i Teodor, dużo zdrowia, uśmiechu, samych pięknych chwil i samych dobrych ludzi wokół Was. A wszystkim pozostałym życzę, żeby ta sobota była dokładnie taka, jak powinna. Słoneczna, pozytywna i z dobrą muzyką w Radio Centrum. A teraz gramy specjalnie dla dzisiejszych solenizantów.
1: I mamy weekend i gra muzyka.
0: AC/DC, Money Rocks.

0: Chociaż do ferii zimowych zostały jeszcze 4 miesiące, Polacy już rezerwują noclegi i wiadomo, gdzie chcą jechać. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Lato trzyma się świetnie, na termometrach w tej chwili 22 stopnie, temperatura odczuwalna 21. Mamy trochę chmur, ale co tam. Ciśnienie lekko spada, 1020 hektopaskali na barometrach. No wiatru troszkę jest, 22 km na godzinę z taką prędkością teraz wieje. A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe na zachodzie regionu duże i tam właśnie możliwy słaby przelotny deszcz. Wiatr dzisiaj okresami porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
6: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
7: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
6: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
5: A obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A my jeszcze mamy lato, równo noc jesienna w Kaliszu dopiero 23 września o 2:05. 4 minuty po 15:00 Lady Gaga.

0: Chłopaki, najnowszy singiel zespołu Kuba i Kuba, który tworzą dwaj przyjaciele ze Szczecinka, Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski. Zespół zdobył prestiżową nagrodę bursztynowego słowika na Sopot Festiwalu. Chłopaki wygrali ten konkurs ze swoim letnim utworem Stygnie lata, dobrze znany z naszej anteny. A chłopaki to nasza propozycja do listy przebojów Top 30. Świeże notowanie znajdziecie na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl. Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Do niedzieli, do 20 września na głównym rynku w Kaliszu będzie trwał charytatywny kiermasz książek. To okazja, żeby połączyć zakupy z pomocą zwierzętom. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.

0: 15.30 wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści w natarciu w południowej Wielkopolsce. Tym razem ofiarą padł 71-latek. Czytasz? Pomagasz bezdomnym i chorym zwierzętom. Powiemy też o żużlowcach, którzy liczą na to, że niedzielny mecz będzie ostatnim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęło się od telefonu rzekomego pracownika Poczty Polskiej, a następnie zadzwonił oszust udający funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. 71-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego padł ofiarą przestępców i stracił 40 tysięcy złotych.
3: Fałszywy policjant przekonywał, że wcześniejszy telefon z poczty do seniora był próbą oszustwa i że funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą. Następnie wmówił seniorowi, że zgromadzone przez niego pieniądze są zagrożone i konieczne jest ich zabezpieczenie. Oszust zadbał również o to, aby wzbudzić zaufanie mężczyzny. Polecił mu wybrać na telefonie numer 997 w celu potwierdzenia, że rzeczywiście rozmawia z policjantem. Nie rozłączył jednak połączenia. W słuchawce odezwała się kobieta, która potwierdziła przedstawioną przez oszusta historię i zapewniła, że mężczyzna jest prawdziwym policjantem.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Senior był przekonany, że bierze udział w akcji policyjnej. Zgodnie z instrukcjami oszustów pojechał do banku, zlikwidował lokatę i zwiększył dzienne limity wypłat. Następnie 71-latek przekazał swoją kartę płatniczą osobie podającej się za policjanta, a jednocześnie pozostawał w kontakcie telefonicznym z fałszywym funkcjonariuszem.
3: Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i przypominamy, prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, kart płatniczych ani danych do rachunku bankowego. Warto również rozmawiać o tego typu zagrożeniach z rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.

0: jedna krótka rozmowa i wiedza o metodach działania oszustów może uchronić oszczędności całego życia.
1: Dodała aspirant Ewa Golińska-Jurasz.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ty czytasz, one dostają jedzenie, legowiska, opiekę weterynaryjną. Na głównym rynku w Kaliszu trwa charytatywny kiermasz książek, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na działające w mieście organizacje pomagające bezdomnym i chorym zwierzętom. Wszystkie przeznaczone na sprzedaż książki to dary od mieszkańców, firm i organizacji, dla których los czworonogów jest ważny.
3: Postanowiliśmy zebrać 2000 książek w miesiąc od darczyńców, od mieszkańców i potem po prostu wystawić je na to, żeby inni mogli skorzystać. Dając po prostu książkom drugie życie, jednocześnie można pomóc zwierzętom, więc to jest takie przyjemne z pożytecznym. I muszę tutaj przyznać, że akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ tych książek zebrało się dwa razy tyle, niż zakładaliśmy, bo 4000. Od 5 książek każdy dostaje zakładkę naszą kiermaszową. Środki dzielimy na Help Animals, Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko.
1: Powiedziała Radio Centrum Dominika Rzepka, która przygotowała charytatywny kiermasz. Nie tylko książki i zakładki to dary osób dobrej woli. Organizatorzy nie musieli płacić za przechowywanie, sortowanie i transport zebranych na targ dla zwierząt egzemplarzy. Wszystko to zrobili wolontariusze i każdą złotówkę, którą uda się zebrać, otrzymają wspomniane organizacje. Targ ruszył w piątek, a stoisko będzie wystawione także w sobotę od 12 do 19 i niedzielę od 10 do 18. Jedni i drudzy marzą o jednym, oby niedzielny mecz był ostatnim w tym sezonie. Mowa o rewanżowym pojedynku w fazie play-down żużlowej Metal Cast drugiej Ekstraligi pomiędzy Munfin Magnusem Ostrów i Celfas Wilkami Krosno, który w niedzielę o nietypowej porze, bo już o 12.30, rozpocznie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie. W piątek gospodarze intensywnie trenowali na swoim torze. Trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że chciałby spokojnego meczu, ale spodziewa się trudnej przeprawy i zmian w awizowanym składzie ekipy z Krosna.
4: Spokojnego, tak, abyśmy te 8 punktów odrobili i utrzymali tą przewagę. Wiadomo, że od pierwszych wyścigów chciałbym, ale no, na pewno nie będzie to łatwy mecz. My i Krosno jedziemy o utrzymanie, więc wiemy, o co jedziemy, tak. My się skupiamy na sobie, nie patrzymy, gdzie Krosno trenowało, czy co robiło. Jest pełen spokój i mobilizacja do zawodów. A mniej więcej wiemy, kto gdzie, pod jakim numerem będzie, więc no domyślamy się, tak. Przeanalizowaliśmy sobie to w połu, układaliśmy różne warianty, tak, jakie zmiany Krosno dokona, bo na pewno będą zmiany, jestem przekonany, dlatego też jakby troszkę układ par zmieniliśmy.
1: Ostrowski zespół, by już w niedzielę zapewnić sobie utrzymanie, musi wygrać różnicą co najmniej 8 punktów. Przegrany z tego dwumeczu powalczy w drugiej rundzie play-down o miejsca 7 i 8 z Polonią Piła, która w piątek okazała się gorsza w dwumeczu z zespołem z Rzeszowa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za 25 minut 16:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Nie da się ukryć, że trochę zazdroszczę ci, Kasiu. Kasia Górcewicz jest na 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni, czyli w Antoninie, który no, po raz kolejny zamienił się w muzyczny salon. Kasiu, opowiadaj, co się dzieje w Antoninie?
4: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście dzisiaj kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni, drugi dzień w Antoninie i muszę powiedzieć, że dopisuje nam wszystko łącznie z pogodą, bo do koncertów jeszcze zostało trochę czasu, ale widać tutaj w parku w Antoninie, że mieszkańcy korzystają właśnie z tej pięknej pogody, z tej aury i przyjechali bardzo licznie do Antonina. Mamy nadzieję, że tak również będzie wieczorem. Moim gościem jest pan Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie. Oczywiście.
4: Mam wrażenie, jak przyjeżdżam do Antonina, że mamy tutaj w tym małym, niewielkim saloniku tak naprawdę wielki świat muzyki. Czy taki był pana zamysł właśnie przy układaniu repertuaru, przy zapraszaniu gości?
5: Przede wszystkim to było zobowiązanie. Jeśli sobie wyobrazimy, że w tym pałacu powstawało wspaniałe dzieło sceniczne, czyli muzyka Antoniego Radziwiłła do Fausta Goethego, no to przecież to są osiągnięcia naprawdę światowego formatu. To miało miejsce tutaj. No i oczywiście później te dwie wizyty Fryderyka, zwłaszcza ta z roku 1829, gdzie komponował Polonez wiolonczelowy, przecież to jest to miejsce, gdzie utwór powstał. Skomponował także Poloneza demol. No i oczywiście były też i inne rzeczy, były dyskusje o muzyce, no i ten Polonez tutaj jest takim, bym powiedział, no, węzłowym punktem kompozytorskim, gdy idzie o pobyt Chopina. Ważne też, że już kończył pisanie koncertu F-moll op. 21, w którym to koncercie w finale rozlega się to echo jak gdyby polowań antonińskich. Przecież waltornia właśnie w finale tego koncertu ma bardzo piękne solo. Dokładnie tak jak to sygnaliści na polowaniach no, grali niegdyś swoje sygnały. Więc stąd inspiracja, że to, co się dzieje artystycznie na festiwalu, powinno być na najwyższym poziomie. I wydaje mi się, że udział takich artystów jak laureaci konkursu chopinowskiego, ostatniego występ wielkiego chopinisty naszego Krzysztofa Jabłońskiego, dalej recital wokalny Olgi Pasiecznik, młodzi kameraliści i także występ oczywiście Poznańskiej Filharmonii pod batutą Łukasza Borowicza. No to wszystko są rzeczywiście ci artyści, którzy zapewniają, że no powiem to dość odważnie, że ten tydzień to tak jakbyśmy byli no, w ważnym miejscu muzycznym w Europie.
4: Bo my tutaj na południu Wielkopolski mamy chyba troszeczkę spaczony obraz, bo dla nas ten festiwal jest naprawdę wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego tutaj nie mamy. A jak to wygląda na tle innych festiwali? Czy rzeczywiście znany jest w Polsce Antonin ten chopinowski?
5: Myślę, że tak. Oczywiście tutaj wielką sławą cieszy się najstarszy festiwal chopinowski w Dusznikach Zdrój. Oczywiście to tutaj są niekwestionowane osiągnięcia tego festiwalu w każdym wymiarze. Nasz jest taki bardziej kameralny, w tym sensie, że to nie jest tydzień i więcej. To są 4 dni. No jeszcze 2 takie dodatkowe, ale powiedzmy głównie te 4. No ale za to jest bardzo taka zamknięta formuła, gdzie każde wydarzenie, każdy element festiwalu jest jakąś oryginalną taką jednostką. To nie jest tak, że przyjeżdżają pianiści i grają oczywiście świetnie swoje recitale i to daje okazję, nie wiem, do porównania, może rodzaju konkursu, żeby dyskutować nad tym, kto gra lepiej, kto gra inaczej. I tutaj raczej staramy się w jakiś taki w miarę zamknięty, logiczny sposób stworzyć no, katalog utworów muzycznych, czyli żeby były formy symfoniczne, czyli z orkiestrą, żeby była muzyka wokalna, żeby były i pieśni, no i oczywiście interpretacje pianistów. interpretacje dzieł chopinowskich, które no, wnoszą, myślę, że pewien oryginalny styl, pewien taki niepowtarzalny koloryt do nas, do naszej w ogóle tej historycznej tradycji chopinowskiej. W tym sensie należy też uważać, że Antonin jest miejscem, gdzie kultywowana jest tradycja no, różnego wykonywania muzyki Chopina, dlatego że przyjeżdżają tutaj i sławy światowe, ale mamy też przecież naszą szkołę pianistyczną. To wszystko jest zamierzone, żeby nie tylko oczywiście stwarzać okazję melomanom do słuchania chopinowskiej muzyki, ale żeby jeszcze coś wnieść, dać zauważyć, że jest tradycja, że Chopina można grać różnie, no i że w ogóle Chopin ze swoją muzyką, tą niezbyt zróżnicowaną w poszczególnych gatunkach, ale właśnie w tym takim zamkniętym jakimś kręgu no, stanowi piękno doskonałe. Piękno, które może wybrzmiewać w tych niezwykłych warunkach akustycznych. Pałac Myśliwski z balustradami, to drewno, jeszcze drewno, w ogóle z czasów Chopina. Przecież można powiedzieć że tak troszkę przenośnie, że to są te ściany, te konstrukcje drewniane, które pamiętają jeszcze dźwięk Chopina grającego tutaj na fortepianie. To nie były koncerty, to były spotkania takie nawet warsztatowe. Z Radziwiłłem oni podchodzili do fortepianu, pokazywali sobie różne rzeczy. Chopin pokazywał swoje kompozycje. To było takie, no może studium, seminarium pomiędzy Radziwiłłem a Fryderykiem. No ale były jeszcze córki muzykalne, córki księcia Radziwiłła, a jednej z nich, jak wiadomo, Chopin udzielał lekcji, jak to napisał w jednym z listów, układał paluszki na klawiaturze, no i to wcale nie było takie proste, bo jeśli właśnie owa córka księcia Radziwiłła była w stanie zagrać partię fortepianu w polonezie wiolonczelowym, to już jest niemały wyczyn pianistyczny. Więc ta autentyczność miejsca tutaj odgrywa wielką rolę, bo jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Jest oczywiście zachowany salon chopinowski, czy właściwie sypialnia chopinowska, w której on przecież spał. No nie ma drugiego takiego miejsca w kraju, które by się zachowało no, w swej oryginalnej, pierwotnej wersji. I to jest też chyba no, rodzaj, ja wiem, no takiej magnetyzacji, prawda? Magnetyzmu i miejsca. No, artyści tu przybywający to czują. No ja myślę, że to jest bardzo duża inspiracja i duże przeżycie. No, a publiczność czuje, wie, że jeśli przybędzie tutaj do Pałacu Radziwiłłowskiego na koncerty no, każdego rodzaju zresztą, no to jest to przeżycie no właśnie miejsca, no ale na naszym festiwalu przecież, gdy przeglądamy program, no występują wybitni artyści, wykonują wielkie dzieła i w takiej atmosferze dokonuje się kolejny 45. Tydzień Muzyczny w Antoninie.
4: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, bardzo dziękujemy za ten opis jakże magiczny, bo od razu można poczuć właśnie atmosferę pałacu w Antoninie, więc bardzo serdecznie zapraszamy Was wszystkich na festiwal i w ogóle do Antonina.
2: Radio Centrum i tu, i tam.
3: A jesteśmy tam z Wami, plenerowe studio live, Radio Centrum i Kasia Grucewicz z Antonina, który po raz kolejny gości festiwal Chopin w barwach jesieni.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Stany Zjednoczone zawarły z Danią i Grenlandią przełomową umowę, która daje Amerykanom stałą kontrolę nad bezpieczeństwem największej wyspy świata. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Chlin wyżowy związany z wieżem IF z nad zachodniej Europy przynosi nam przejaśnienia, sporo chwil ze słońcem, a dzięki niemu płynie też do nas łagodniejsze powietrze z południowego zachodu. 22 stopnie w tej chwili na termometrach, odczuwalna temperatura trochę mniejsza, 21. Sporo słońca, ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatr do 23 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 16.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
5: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
4: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
6: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
4: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No niby to wyścig, ale wiadomo, że liczy się przede wszystkim dobra zabawa, czego i wam bardzo mocno życzę. 3 minuty po 16:00. The Weekend, Blinding Lights.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Czy chleb może kosztować tyle, co porządna kolacja? Okazuje się, że jak najbardziej. W Nowym Jorku w ekskluzywnym Soho na Manhattanie otworzyła się piekarnia, której główną gwiazdą jest zwykły chleb żytni. No może nie do końca taki zwykły, bo cały bochenek kosztuje $60, czyli jakieś 228 zł. Bochenek waży 1,5 kg, a jego skład jest zaskakująco krótki. Mąka żytnia, woda, sól i naturalny zakwas. No i właśnie ten zakwas to jest tutaj prawdziwym celebrytą, bo jego historia sięga aż 57 lat. Jeśli jednak 228 zł za cały bochenek brzmi dla Was jak lekka przesada, no to można kupić na przykład pół bochenka za $30 albo ćwiartkę za 15. Na kromkę to można sobie jeszcze zamówić z masłem, miodem czy nawet ikrą łososia. No w końcu jak szaleć, to szaleć.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Tym razem w Anatówce trwa 16. Galeria Bezdomna. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 16.30.

0: Wiadomości z naszej najbliższej okolicy, 16.30, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Liskowie, powiecie kaliskim, trwa modernizacja Orlika. Galeria Bezdomna w Kaliszu, jutro 16. bieg Przemysława w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Liskowski Orlik przechodzi modernizację. Trwają prace przy infrastrukturze sportowej oraz sprawnościowym placu zabaw.
3: Inwestycja obejmuje kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 oraz znajdujący się przy nim sprawnościowy plac zabaw. Wykonawcą jest spółdzielnia socjalna Imbir. Roboty mają poprawić stan techniczny infrastruktury, a także jej funkcjonalność i estetykę. Szczególną uwagę zwrócono również na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu. Po zakończeniu modernizacji obiekt ma być miejscem aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców gminy. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi ma ona miejsce w Wanatówce, tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Początek wydarzenia dzisiaj i potrwa do 23 września.
4: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Wydarzenie startuje w tę sobotę, 19 września o godzinie 12. O 16 odbędzie się spotkanie Alchemia Filmu i Fotografii z Łukaszem Glapką, o 17 spotkanie z Maciejem Fischerem, a o 18 uroczysty wernisaż, od 21 afterparty. W niedzielę od 12 do 20 galeria będzie otwarta dla zwiedzających. O 16 odbędzie się wykład Juliusza Grzybowskiego Sztuczna inteligencja i inne mroczne opowieści o zagładzie ludzkości. Od poniedziałku 21 września do środy 23 września galeria będzie otwarta od 15 do 20. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Ponad 600 osób pobiegnie w niedzielę w 16. biegu Przemysława w Pleszewie. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo odbywa się w roku 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej.
5: Trasa biegu będzie prowadzić m.in. przez teren starej stacji Pleszew Wąskotorowy. To właśnie tam na zawodników będzie czekać wyjątkowa atrakcja stojąca na trasie lokomotywa. Przywita ich sygnałem i gwizdem. Biegacze będą rywać

0: realizować na dystansach 5, 10 i 15 km. Jedna pętla ma 5 km, a start i meta tradycyjnie znajdą się na Pleszewskim Rynku. Najmłodsi również mogą liczyć na kolejową niespodziankę. Każde dziecko startujące w biegu Przemusia otrzyma w pakiecie bilet na przejazd ciuchcią po Pleszewie. Gościem wydarzenia będzie Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska, reprezentantka Polski w pięcioboju nowoczesnym i autorka książki Odzia więcej niż medal. Organizacja wydarzenia oznacza również utrudnienia dla kierowców. Bieg Przemusia spowoduje czasowe wyłączenia ulic z ruchu od godziny 8 do 10.30, a 16 bieg Przemysława od 10.30 do 15. I ważna informacja dla kierowców. Samochodów nie należy parkować w strefie rynku już od soboty 19 września od godziny 19. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 26 minut zostało do 17.

0: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
1: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
0: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
1: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
0: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
1: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
0: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No ta piękna pogoda to taki dodatkowy bonus, żeby podkreślić piękno tego fantastycznego obiektu. 45. edycja Międzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni Antoni 2026 w plenerowym studiu Live Plus Radia Centrum jest Kasia Górcewicz z gościem.
2: Tak, dzień dobry raz jeszcze, witamy wszystkich serdecznie z Antonina. Oczywiście o repertuarze tym festiwalowym już trochę Państwu opowiadaliśmy, ale muszę przyznać, że tutaj w Antoninie nie wszystko się dzieje zgodnie właśnie z tym harmonogramem, bo przed chwilą ludzie, którzy przyjechali obejrzeć pałac czy pospacerować, mogli posłuchać, jak przed koncertem próbę ma pani Natalia Piesecznik, więc tutaj tak pozarepertuarowo też naprawdę do Antonina warto przyjechać. Ze mną jest Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Czy to jest właśnie ten urok Antonina, że od samego rana może nas tutaj spotkać artysta, którego w ubiegłym roku na przykład widzieliśmy na konkursie chopinowskim?
3: Zdecydowanie to jest największy atut tego festiwalu, ponieważ gwiazdy chcąc, nie chcąc, nie mają się tutaj gdzie schować. Jeżeli chcą wypić kawę, chcą zjeść obiad, to no, schodzą do sali restauracyjnej, która jest jednocześnie salą koncertową. I tutaj wszyscy do czasu koncertu przemieszczają się, zwiedzają pałac, też piją kawę, zjadają pyszne ciasto. Także cały czas o tych artystów się tutaj ocieramy. Oni też muszą się kiedyś przygotować do koncertu, więc próbują, tak jak Natalia Pasiecznik przed chwileńką, czy jak na przykład bierzemy się na spacer do parku, to możemy posłuchać, jak jedna z najlepszych śpiewaczek operowych konkuruje z ptakami.
2: Co dzisiaj będzie się działo? Bo przed nami ten magiczny, nocny koncert, na którym myślę, że wielu melomanów czeka.
3: O 18, czyli dosłownie za chwilę mamy koncert Natalii, Olgi Pasiecznik, czyli przede wszystkim wokalistki z towarzyszeniem jej siostry Natalii Pasiecznik, recital wokalny, gdzie zabrzmią i pieśnik Mozarta i oczywiście Chopina obowiązkowo, ale także pieśni ukraińskie. Natomiast o 22 rozpoczyna się Chopin w aksamicie nocy, w którym staramy się skupiać wszystkich artystów festiwalu, więc pojawią się przed chwilą wymienione gwiazdy, ale także pojawi się trio, pojawiają się inni pianiści i pojawi się też dodatkowo Charlotta Zielińska, aktorka popularna, która będzie recytowała wiersze z epoki, dając nam taką możliwość przeżycia wieczoru nie tylko muzycznego, ale także poetyckiego.
2: Dla wielu artystów powrót do Antonina to jest taki punkt w roku stały, ale są też artyści, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy. Kto się bardziej cieszy?
3: Z artystów? Ja myślę, że wszyscy są absolutnie, zadają podstawowe pytanie, ja z radością na te pytania oczywiście odpowiadam. Zaskoczeniem jest sama architektura, bo naprawdę ten pałac jest tak wyjątkowy, że chyba nigdzie indziej takiego obejrzeć nie można, więc najpierw są pytania dotyczące właśnie funkcji tego Pałacu Myśliwskiego, jak to wyglądało, jak to wygląda teraz, czy te pokoje były takie kameralne wtedy, jak są teraz. Ja mówię, że niczego nie zmienialiśmy, po prostu to była rezydencja letnia, więc nie było dużych salonów, tak? Tu się wszyscy spotkali w tym muzycznym salonie, ale sypiali w maleńkich pokojach rzeczywiście i one takie od ponad 200 lat są takie same. Więc to ich zaskakuje, to, że kominek cały czas ten ogromny, który pośrodku, że on jest czynny, że my zimą też w tym kominku palimy. No i to życie koncertowe tutaj bardzo aktywne, bo artyści, którzy przyjeżdżają z dużych miast, czasami nie wiedzą, że właśnie w takim maleńkiej miejscowości tętni życie muzyczne przez cały rok.
2: Antonin zaskakuje tych, którzy tutaj przyjeżdżają, ale również myślę, że zaskakuje tych, którzy przyjeżdżają na koncerty, bo pomimo tego, że 45. edycja już trwa, to co roku dzieje się coś takiego, czego jednak można się nie spodziewać.
3: Zawsze te niespodzianki robią nam artyści. Zawsze ten koncert grany na żywo to jest splot jakichś wyjątkowych zdarzeń i muzycznych, i takich pozamuzycznych. Ja nie słyszałem, żeby ktoś był zawiedziony jakby takim udziałem w koncercie Pałacu w Antoninie, bo jeżeli nawet nie pasjonuje się muzyką, to jednocześnie to wnętrze, w którym się znajduje, powoduje pewien rodzaj takiej odświętności, a jednocześnie uczestnictwa w tym wyjątkowym, właśnie takiego bycia w salonie, bo jesteśmy wszyscy blisko. To nie jest wielka sala koncertowa. Tutaj nie można się poczuć samotnym. Jesteśmy ze wszystkimi zatopieni w słuchaniu.
2: I tak właśnie będziemy dzisiaj trwać, zatopieni w słuchaniu nie tylko muzyki Chopina, także bardzo serdecznie zachęcamy, żeby nas odwiedzić i bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Do zobaczenia w Antoninie w niedzielę także, co prawda jutro małe deszczyki zapowiadają, ale zawsze do Antonina można przyjechać na koncerty, ale także obejrzeć wystawy wewnątrz poświęcone Antonińskiemu Ogrodowi Sztuk, bądź wystawę plenerową poświęconą najnowszej historii pałacu.
2: Zapraszamy do Antonina.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No jasne, Antoni, w deszczu też jest piękny. Plenerowe Studio Live plus Radio Centrum. Kasia Gurcewicz z Antonina z festiwalu Chopin w barwach jesieni.
4: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Reklama.
5: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Naszą pogodą dziś rządzi klin wyżowy związany z wyżem IF z nad zachodniej Europy. Płyną do nas łagodne masy powietrza z południa. Dziś te chmurze niemałe i umiarkowane. Na zachodzie regiony tylko więcej tych chmur i tam zachmurzenie duże, już możliwe. Na termometrach w tej chwili w Kaliszu 21 stopni, temperatura odczuwalna 20, a ciśnienie lekko spada 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija. Agnieszka Trojanowska-Bis, MSZ Mołdawii, potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
6: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
7: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
8: Rozpaliła pani ogień. Wow.
9: A czy pierwszy raz udało się?
5: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: Bez zaskoczeń teraz będą naprawdę niesamowite kawałki. Billy Joel na początek. We didn't start the fire, a już szykuje się grupa The Animals, a później Bee Gees i Scorpions.

0: No jutro warto zaplanować wyprawę na koniec świata, ale spokojnie, nie trzeba pakować walizek ani szukać biletu. Wystarczy 20 września obrać kurs na koniec świata w gminie Kraszewice, bo właśnie tam czeka na Was jubileuszowa 10. edycja Smaków Jesieni. A czyli wielka jesienna biesiada, a na stołach prawdziwe skarby przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, regionalne smaki, jesienne potrawy, degustacje i lokalne wyroby. Do tego mnóstwo atrakcji dla dzieci i dobrej zabawy. A na scenie pojawią się orkiestra dęta przy OSP Kraszewice, Zaprośnianki i Kuźniczane. Kuźniczanie o 16 rusza estrada regionalna Równica imienia Renaty Ciszewskiej, a o 17 scenę przejmuje zespół Megi. Smak jesieni na końcu świata w najbliższą niedzielę 20 września. Start o godzinie 12, a wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Hity, hity. Ponadczasowe.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

0: Demona i ostatni pocałunek, a już za chwilę w naszych hitach ponad czasem Whitney Houston i My Love is Your Love. To płyta wydana w 1998 roku. Był to pierwszy regularny album studyjny Whitney od 8 lat, no nie licząc wcześniejszych płyt z muzyką filmową. A utwór My Love is Your Love rozpoczyna się od głosu małej córki artystki Bobby Christine Brown. Whitney odtwarzała ten fragment za każdym razem, gdy śpiewała tę piosenkę na żywo. A nam ta piosenka kojarzy się szczególnie z jedynym koncertem Whitney Houston w naszym kraju. Na festiwalu w Sopocie w 1999 roku.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Ceny paliw na stacjach sięgnęły rekordowych poziomów, a ryzyko kolejnych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego, pozostaje wysokie, oceniają analitycy, a my będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

have we got

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: No i będzie się działo, znajdziemy się w zasięgu rozległej zatoki niż Bea z nad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Front będzie się przemieszczał z zachodu na wschód, ale na szczęście do naszego regionu jeszcze wciąż będzie docierać strumień cieplejszego powietrza zwrotnikowego z nadpołudniowej Europy. W związku z tym jutro nawet do 23 stopni, wiatr umiarkowany do 65 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
5: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
4: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
6: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
4: Prace serwisowe potrwają cały weekend. Problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
7: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią. Była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
4: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 18, Aneka i Japanese Boy.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

Dzikość serca, oj, to był przebój grupa Tilaf i kultowy album King, wydany w kwietniu 1992 roku, a piosenka ma rodowód taki poniekąd filmowy. Tytuł utworu nawiązuje do słynnego filmu Davida Lynch'a Dzikość serca, czyli Wild at Heart z 1990 roku. No, w tamtym czasie ten film cieszył się ogromną popularnością. A teraz będziemy wędrować do roku 83. Mam taką płytę ładną tutaj, Synchronicity i kawałek Wrapped Around Your Finger. No, grupa The Police. Thank you.

0: To była ważna decyzja i może przyniesie nam statuetkę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego została wybrana na polskiego kandydata do Oscara. Komisja powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wskazała to dzieło spośród 6 innych, a gala rozdania najważniejszych nagród w świecie filmu odbędzie się w Los Angeles w marcu 2027 roku. A w hitach ponad czasem już za kilka minut oscarowa piosenka Lionela Richiego za utwór Say You, Say Me z filmu Białe Noce. Artysta otrzymał statuetkę Oscara w roku 1986.
1: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.
2: Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ma zagorzałych zwolenników i ostrych przeciwników. Dieta planetarna podzieliła Polaków. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: To ma być absolutna zmiana prognozy, zmiana naszej pogody, ale jeszcze jutro u nas nie będzie tak najgorzej. Jutro znajdziemy się w zasięgu rozległej zataki niżu znad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, ale do nas jeszcze będzie docierał strumień cieplejszego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, a temperatura maksymalnie sięgnie 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
5: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
4: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
3: 4 minuty po 19:00. Bad Michael Jackson.

0: Grupa High, przy okazji tej piosenki jedno pytanie. Znacie jakieś inne norweskie zespoły? No właśnie, zespół Hato bez wątpienia największy muzyczny produkt eksportowy Norwegii w historii. Trio z Oslo sprzedało ponad 40 milionów płyt i 70 milionów singli na całym świecie, a Hunting High and Low, czyli debiutancki krążek, okazał się gigantycznym sukcesem, nie tylko komercyjnym. A dzięki tej płycie H został pierwszym norweskim zespołem w historii nominowanym do nagrody Grammy. A już za chwilę duet Simon & Garfunkel, a później Zdzisława Sośnicka.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Reklama.

0: I tak ponad czasem już za chwilę chłopcy z placu broni, ale wcześniej zahaczymy o kosmos. NASA wysłała nam właśnie pocztówkę z Marsa. Okazja jest wyjątkowa, bo łazik Curiosity przekroczył granicę 5000 marsjańskich dni, czyli tak zwanych soli, właśnie na czerwonej planecie. Pocztówka powstała z dwóch panoram wykonanych na skalistej granie o nazwie Chocolatal. Jedna została zrobiona rano, a druga po południu. NASA je połączyła, nadała im kolory i w związku z tym niebieski oznacza marsjański poranek, a żółty popołudnie. Curiosity miał początkowo działać przez około 2 lata, tymczasem od ponad 13 lat jeździ po Marsie, robi zdjęcia i wysyła dane na Ziemię. No, krótko mówiąc, miał być taki krótki marsjański wypad, ale się trochę przedłużyło. No, ciężka charuwa, ale Curiosity cały czas działa naprawdę nieźle.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze spotkanie, na cztery spotkania w Lidze Narodów, doznał poważnej kontuzji kolana. O urazie na sobotnim treningu 27-letniego bramkarza poinformował go klub Juventus Turyn. Wiadomości nie tylko sportowe już za kilka minut o godzinie 20, a potem już tylko muzyka. Marzanna Ferysiak, dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Miłego sobotniego wieczoru.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ma się trochę pozmieniać w tej pogodzie. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, lokalnie również z gradem. Maksymalnie jutro zobaczymy na termometrach w regionie do 23 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. A biometr jutro pogorszy się do niekorzystnego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera Polski piłkarz kontuzjowany. Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
6: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
5: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Gra muzyka.